Jana sab cha karo, jana sab cha karo, jana sab cha karo, jana sab cha karo.